0: jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas. Tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas. Wiele jest w nas ciepła. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Тим часом у Білостоку розпочався шостий фестиваль «Дипломат», ім'я професора Стефана Меллера, присвячений темі безпеки у часи неспокою. Під час відкриття один з організаторів, подляський воєвода Яцек Бжазовський, відзначив, що сьогодні у програмі особливе місце займають питання Білорусі і ситуації на усходній межі Євразвязу.
1: Дипломація – то розмова, безпечність – то відза, мудра і відповідальна політика – то зрозуміння світу. Właśnie dziś, w tym bardzo skomplikowanym świecie, potrzeba mądrych rozmów, dużego namysłu nad tym, jak ten świat wygląda, ale jakim go chcielibyśmy widzieć w przyszłości. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj po raz dziesiąty inaugurować ten festiwal, tak ważny dla chyba wszystkich mieszkańców, nie tylko naszego miasta, regionu, całej wspólnoty akademickiej, ale nie tylko moja alma mater, ale przede wszystkim mój Wydział Stosunków Międzynarodowych. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca niż Wydział Stosunków Międzynarodowych, żeby prowadzić debatę na temat współczesnej polityki międzynarodowej, na temat zagrożeń współczesnego świata, ale tego, w jakich kierunkach powinniśmy podążać, żeby ten świat naprawiać. Więc bardzo się cieszę, jestem bardzo wzruszony i cieszę się, że dzisiaj to wielkie wydarzenie inaugurujemy, a przecież czeka nas 5 intensywnych dni z wydarzeniami, spotkaniami. Przypominam, wszystkie poza inauguracją i wręczeniem nagrody są otwarte, bezpłatne, więc zapraszam wszystkich mieszkańców.
2: Pan wojewoda, ci będzie podczas дипломатичної конференції, дипломатичного фестивалю, так наші займатися питання Білорусі, України, про яку вже йдуть розмови про будуче сябровство у Європейському Зв'язі.
1: Завжди темати всходні są місцем дискусії і дебати на університеті в Białymstoku. Mówił już o tym wiele lat temu jako pracownik Instytutu Historii profesor Stefan Meller, który jest patronem tego wydarzenia. Nie ma bezpiecznej Europy w myśl doktryny Giedroycia bez Ukrainy, Litwy i Białorusi. O tym jest konferencja Giedroyciowska organizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
3: Mamy fragment archiwalnej wypowiedzi profesora Stefana Mellera, nagranej na Uniwersytecie w Białymstoku w 1998 roku.
4: Kształt Europy, jaki wszyscy razem, wszyscy Europejczycy chcemy jej nadać, musi być takim kształtem, który respektuje potrzeby mniejszych narodów, ich tożsamość. Następuje bardzo wyraźnie w Europie i u nas też. Odwrócenie perspektywy. Pogranicze nie jest tą częścią terytorium po jednej i po drugiej stronie, które dzieli, które jest uwarunkowane w sztywny sposób granicą administracyjną, państwową, ale coraz częściej pogranicza stają się miejscami już nie konfrontacji, ale właśnie budowy niekiedy takiego stanu świadomości, który wykracza nawet poza to, co jest стереотипом в дню дійшим і ще.
5: Інаугураційну лекцію на дипломатичному фестивалі на тему «Польська заміжна політика у часи неспокою» прочитав державний секретар у Міністерстві заміжних справ Польщі Марцин Басацький. Особливу увагу він звернув на виклики з боку Білорусі і України.
6: Подляще і сусідня Сувальщина знайдуються дійс в центрі уваги стратегів і геостратегів на цьому світі. Пресмиком Сувальським, то дійс один з найбільш критичних пунктів na mapie Starego Kontynentu. Nieodległa stąd wschodnia granica z Białorusią też jest obiektem zainteresowania jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny. Bardzo wielu decydentów, polityków, dziennikarzy, badaczy, naukowców z Europy Zachodniej. W ubiegłym tygodniu byłem w Madrycie i w wywiadzie dla dziennika, największego hiszpańskiego dziennika El País, byłem właśnie pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów. Chociaż najczęściej uważany za punkt odniesienia pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej jest rok 22, to tak naprawdę atak Rosji zaczął się w lutym, w marcu 2014 roku. Dziś, mimo upływu czasu i przelanej krwi, końca tego konfliktu nie widać. Kiedy historia rzuca nam kolejne wyzwania, czas na nie tylko refleksję, ale i działanie. W bieżącym roku na tak zwaną twardą obronność przeznaczymy ponad 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB. To proporcjonalnie najwyższy wydatek wśród krajów NATO.
5: Сярод удзельнікаў і выступаўцаў дыпламатычнага фестывалю прафесар факультэта міжнародных адносін Універсітэту Беластоку Даніэль Бацькоўскі.
7: Падлашэ ёсць зараз месцам, которое но стало się на свой способ historycznym zakładnikiem tego, co się dzieje. Bo myśmy nie przewidywali ani tego, że nagle ktoś nam wybuduje mury, ani że odetniemy się na zawsze od Białorusi, ani tego, że wyjazd do Grodna będzie wyprawą większą niż gdzieś do Puszczy Amazońskiej, ani tego, że po prostu staniemy się miejscem jakichś operacji hybrydowych. Więc dla Podlasia jest to szok, bo ta granica, której nigdy nie było, ona rzeczywiście stała się jak mur berliński. Więc naszym wyzwaniem dzisiaj jest, aby niezależnie od tego muru spróbować, nie powiedziałbym, że podkopy, bo te teraz były zamykane, no ale spróbować jednak zachować gdzieś te takie kontakty poza wielką polityką i interesami, no bo każdy mur kiedyś upada. I oby ten też z czasem stał się tylko symbolem problemów, a nie stałym elementem naszego tutaj świata, bo Podlasie z tymi murami nie przetrwa.
2: Kutka odbył się summit NATO u Turcji. Czy możemy nie związać jak-nibyć wyniki samej tej dyplomatycznej konferencji w Białostoku, ogólnym sytuacji?
7: Musimy zbudować strategię dla całego tego, całej tej wschodniej granicy NATO, czyli my musimy budować strategię wspólnie z państwami bałtyckimi, z Finlandią, z Norwegią i to się ciągnie aż do Rumunii. Jesteśmy ważni, bo strategia ta musi uwzględniać tą specyfikę Polski, specyfikę także tego bezpieczeństwa, tego, że my musimy odstraszać po to, żeby zachować pokój, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy też takim zwornikiem i dla Ukrainy, i dla państw bałtyckich. To bardzo trudne zadanie dla Polski, a jeszcze bardziej dla tutaj Podlasia, no bo to wszystko tu się skupia. Więc jeżeli bym patrzył na te takie zmiany, które mogą nastąpić w NATO, to moim zdaniem przede wszystkim powrót do sytuacji, w której ten jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie będzie oznaczało od razu wysłania wojsk, bo to niemożliwe, ale bycie tym potężnym zapleczem, tak jak Europa stała się w pewnym momencie dla Ukrainy.
0: Сам професор Даніель Бацькоўскі прачытае лекцыю «Прагназаванне пагрозаў у міжнародных адносінах» 18 червня о 10 гадзіне у другім агульнаадукацыйным ліцэі ў Беластоку на вуліцы Нарэўскай 11. Падчас выступу ён засяродзіцца на сучасных метадах аналізу міжнародных рызыкаў і выклікаў у умовах глабальнай нестабільнасці. Агулам гэты фестываль дыпламаты імя Мэлера працягнецца да 19 червня і аб'яднае шэраг сустрэч, дискусію, лекцію, присвячених міжнародній безпеці, дипломатії, енергетичним викликам і сучасним геополітичним процесам.
8: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: яшчэ одну тэму паспеем закрануць да канца гэтай гадзіны. Тэма беластоцкая. 30 гадоў Эліосу. У Кінетон прайшло урачыстае мерапрыемства з нагоды юбілею дабрачыннай арганізацыі. Ўжо 3 гады праваслаўны асяродак міласэрнасці дапамагае людзям, якія знаходзяцца ў цяжкіх жыццёвых умовах. З гадамі Эліас стаў важным цэнтрам падтрымкі для жыхароў Беластоку. Акрамя дапамогі дзецям і сем'ям, ён таксама мае бясплатную сталовую, лазню, пральню і пункт дапамогі, дзе атрымліваюць падтрымку бяздомныя, бедныя і адзінокія людзі. За працу харытатыўнай пляцоўкі падзякаваў арцыбіскуп Беластоцкі Гданьскі Якуб.
1: Пазасадзячы дзякуем усім, хто ж дзявалі в тай арганізацыі, хто ж паказывалі свае сэрца, сваіх блізніх. Мысля, ж веру з тых, хто ж прыйшлі да Эліосу, kiedy szli do tego Eliosu i myśleli, że to całkiem inaczej wygląda. Kiedy przyszli, sami się zaczęli uczyć, jak należy żyć i jak odnosić się do innego człowieka. Innym pomagali, sami się dużo nauczyli w tym życiu. Pewnością teraz jest to, żeby podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego działania pośrodka miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej.
2: Jego ekscelencja najprzewielebniejszy jako prawosławny arcybiskup białostocki gdański wyraża wdzięczność panu Markowi Masalskiemu za wkład w organizację i rozwój oraz wieloletnie kierowanie ośrodkiem. Świadectwem tego zdania jest mniejszy list pochwalny wydany w kancelarii arcybiskupiej prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
3: Ekscelencjo, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Ja oczywiście dziękowałem już przed pożegnaniem 2 lata temu, kiedy odchodziłem z Eliosu, ale dzisiaj to też dla mnie szczególny dzień. 30 lat to jest dużo w życiu człowieka, a w moim życiu to prawie cała część życia zawodowego. I cieszę się, że spędziłem tutaj z Wami wszystkimi ten czas. I tak jak moja żona mówiła, jest to czwarte moje dziecko. I cieszę się, że ta organizacja trafiła też na taki dobry grunt i w tej chwili nasza działalność, która to rozpoczęliśmy 30 lat temu, jest kontynuowana i bardzo się cieszę, że nowy dyrektor godnie stawia te kroki pierwsze i zastępuje na to miejsce. Dziękuję bardzo.
4: Chciałbym podziękować za Wasz codzienny trud, za Wasze oddanie drugiej osobie, za to, co widzieliśmy na mnie z twarz, że oddajecie cząstkę swojego życia dla drugiej osoby. I to jest niezmiernie ważne dzisiaj, bo często o tym zapominamy. Dziękuję też, że pomagacie mi w każdej chwili, nawet kiedy nie proszę o tą pomoc, to co jakiś czas dostaję tysiące wiadomości, czy ten może pomóc czymś, czyli nie umiem tego zrobić, no ale dobrze. Dziękuję Wam za to, proszę o więcej.
5: Dzisiaj jest to piękne święto, w którym jest okazja podziękować za każdy dzień z tych 30 lat, który został poświęcony dla dobra drugiego człowieka. Za 30 lat cierpliwości, za 30 lat oddania, za 30 lat pełnej, prawdziwej miłości do człowieka, jego problemów, jego potrzeb. I tych potrzeb najmłodszych, i tych potrzeb ludzi w kryzysie, bezdomności, tych potrzeb osób starszych.
6: Ekscelencje, drodzy bracia i siostry, mam zaszczyt wystąpić w imieniu Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Stary Metropolity Warszawskiego i całej Polski, który poczuje sobie za zaszczyt, że jedna z tych dwóch dłoni to Jego dłoń. Ale równocześnie dziękuję Panu Marku Masalskiemu, że swoją dłoń wyciągnął po to, żeby z tej dłoni mogło powstać serce. Ale przyjrzyjcie się dokładnie tym dłonią. Bo ja też widzę dłoń Jego Ekscelencji arcybiskupa Kuchoła. Widzę dłoń księdza. A jeśli przyjrzycie się jeszcze bardziej, to jest przecież dłoń Pani Marty i Pani Katarzyny. A w którymś momencie zobaczymy, że to dłoń Eleosu, ale i dłoń Kalipasu. To dłoń każdego z nas. Bo ważne jest to, że zdają się zawsze dwie dłonie, którzy dadzą serce, które niosą serce. I to w tym jubileuszu jest najpiękniejsze, że są dłonie wyciągnięte jedna ku drugiej, a efektem jest serce ofiarowane drugiemu człowiekowi.
0: Учасники мероприятия волонтерки Элиос отримали ордени Святой Марии Магдалины. Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новин. У вынику черговой российской атаки на Украину есть загинулые и потерпелые. Выкладчицу вокалу с Подменску судили по политической справе. От початку года помежники Литовы приземлили 22 дроны с контрабандными цигаретами. Про это до иншего знаемся уже менее чем про 5 новин. Хвилинов.
7: Беларуская радиорация пропонуе.
8: Весна. Правоабарончая передача на беларускім радиорация. Гучить кожную субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле беларускага часу на одну годину поздней.
7: Беларуская радиорация пропонуе.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.